Kajasovce on tavaj sinok, kiha na vesta magoma. Nehjavon. Ek tovce, kautna mahoma. Atsimona ego nekamona. Egwanma, egimigosia. Egoma, waskamtek. Kake, kamiunagon.